Kayasovce, on tavoj sinok, ki ga navesta magoma, ne jeve on. Ne jeve on, ne jeve on. Jak to vse, kao hna mahoma, a cimona ego negamona. Egoanma, egi migosia, egoma, waskamtek, waskamtek, kake kamiunagon.